Pridzamy, sachly łasiny, okrągły bony, wyr na wytwale, kary kamychu, kary kaury, ksa tawynachy, leksa dwa cyr.